12 heures sur Radio Mikilo. Kwasinga sitongo ila kwena lainga na bikundi te na ndoda fonono Mikilo.